0: Dom. Już! Wiktorem, chodź, pokażę ci.
1: Bez użycia siły?
2: Pani.
0: Zobacz. No to już.